Du menschine potzwillige nasch ist hier, no an der Kopasku WM, du schiejo wosrit WM-owe chasasmil, na Kopasku WM 2006, spotte gem svitowe Kopaske mischtostwa we nimske tede, so wiele ludzi jara rade dopomni. Przeważnie pozitivna je wona wiecinje we pomiatku z wostawa a wiedomostna redakcja Quarks z czelaka WDR je ze sprzycinami za nimi sledziła, prini raz, juska chuminuce nimse fenojo zjaune a romadze przed hulkimi woprazokomi, public viewing so tede etablirowasze, a zasadnie by 2006 letma krizo na svieče nimo toho, jeso przed domiace WM nowe začuče z romadnosće we kraju stvoriło. Čeho dla tun raz, 20 let po WM 2006, što celi inak je, a što ma technologiske vuviče s tym tež činič votem, može czy w naszej app MDR Serbia, albo też na naszej internetowej stronie czytać. Gdyż zromadnie Juska, z czym rynczo je, to by się też czera za so, do pokaz w Ralbicach na beach volleyballowej turie Radia Zatkule. Kajke wieselo, szicy miachmy.

0: 8 minut na po 7. Proszę, przestań żyłać.
1: Policja.
0: Natychne. Jako byś to policja zdzieli?
2: No hej, co su boku pola Budyszina nie znaczy niedzielu popodniu. Pola nakładne auta, plastikowe wyparzenie niemce verkleidung, dieselowa tanka pokradnęli. Tajke nieszto je pola wonnego sztuce czy tonowe jeżdżidła na 1100 euro hodne. Policja jest lidę zawieszczyła a pyta paduchu. Dalsze bizma nojo su male szecach zakadzeli, rezbuachu dodrywa blokowe hity, wiacere symbole, kiż co w ustawie sprzeciwia, więc na szkoda trochuje policję na 1000 euro, a statny szkit przeprzeł za przepytanie. Kruszczycach je 18-letna niedzielu rano na parkowaniszczu przy sportniszczu niezbożo zawinuła. Ona ze swoim autom roczo jedący do Szczeżora za koło je zrazy. Sama dre nie był przy tym zranena, ale szkodu naparała je. 2900 euro. Wupejenoś za drogowy test policji pola nie pozytywne pokaza, że je kanabis brała, a alkohol mija się też kri 1,6 promilu. A auto su we Wojorecach pokrudnili, Mitsubishi hodnoče 21,000 euro je fuk, Zoko Kfz nitko za nim pyta.
0: 1,6 promilu? Ha, kanabis?
2: Dekke to je.
0: Utrobne gratulacjo.
2: MPU wita.

0: Posłomicie no po napu sedmich tu jest serbski rozwoz. Każdy dzień zaranowy pojeźdźar słyszeli zmijemy w nowym szulskim lecie do romady 206 a 80 szulskich nowaczków na serbskich zakwanych szulach budyskiego okresa a na szulach z 2 plus w uczbu w Slepom, Wojerecach a w Kulowie. Szudzie może znamieńcza jeden prini letnik wutwaricz na niekotrych kubaniszczach, każ na przykład szuli Andrii Zela w Wojerecach samocji. Tam maja lica jednacze, aby ceniko wiatce hać zajszwe szulskie leto. Ale nastupaja kubanie na serbskich szulach mamy jeszcze dalsze informacje ze zariadu, kotryż Janek Wocia znosył. Janeko, jak wupada ze swuczerymi a wuczerkami na serbskich szulach? Mamy ich jeszcze dost?
1: Nie, nażel dobyrec za nic. Iżo wiatcore leta serbscy wuczery a serbskie wuczerki pobrachuja, a za nowe szulskie leto krajne zariad za szule a kubanie lasub też niczo spomożne nie ozywia. Dohromady 24 pedagogów opuści 16 serbskich kubaniszczów, a najwiac z nich mienujcy 20 podadzia są na wuming.
0: A może zariad dżeru pwatać?
1: Nie, nażel nic. Dokaż przyjdzie jenoż 9 nowych wuczerów a wuczerku. A to między drugim jeden pedagoga na serbskiej gimnazji w Budyśnie, dwie wuczerce na zakładną szulu we Slepom a jeden wuczer na wyższą szulu we Woklecach.
0: Może da kultusowy minister Konrad Klement swoje przylubienie dodzierżyć, że budzie na każdej sakskiej szuli jeden wuczer przed jednej riadunu stać?
1: To zwiastost czurec nie może, ale kaj zariad zdzieli, steja lica mnoich wodkadów wuczerio a wuczerku dla przed jeszcze większym wużadaniom hać minione lita, a to płaci zausie szule nic jenoś za serbskie. Nejsme moli dotal odkat vúčerjo z novými vúčerkami narunač, tohodla chceme prave boze s vúčerjami a vúčerkami rečeč, zo bychme se zamiernými odriadovaniami vúčbu na všetkých serbských šulách najlepie zaručili, rekne rečnik Lazub Klemens Arndt. Nimo toho je za vúčovanie v rečných skupinách dále a viac vúčerkov a vúčerjo trebných. Tohodla v jednotlivých pádach rečné skupiny romadže kvádu, zobychu personálne džire pátali.
0: A kak vúpada se súčerským dorostom, myslí tam na referendáru?
1: To dostanú serbské šule po informáciách Lazub doromady 6. Dveju na serbskim gymnáziu Budyšin, dveju na vyššej šuli ve Slepom, jednoho na základnej šuli ve Vojerecach a toho runia jednoho na vyššej šuli ve Kulove.
0: Viacere leta pýtaja zariadu tež nových direktorov a direktorky za serbske šule. Kajky da je tam stav, Janeko?
1: V tej náležnosti krajne zariad za šule a kúvanie ketro mélči. Jenička Votmova je, zo nie ľadajú na viednictvo zakladných šulu Vojerece, Ralbice, Budyšin a Krosčice ešte ničo dokonca zriadované. Jednania vo obsadzeniu miestnú ešte bieža, tohodla žiadne informácie. Tež nic, keľko osobu je so požadalo. Příčina? Datowy szkit.
0: Tuż dajmy sobie przekwapić, hać zmijemy k spoczatki nowego szulskiego leta sreć augusta nowych dyrektorów albo nowe dyrektorki na serbskich szulach. Udomny Jack, Janiko, za nowe jeszcze ze serbskich kubaniszczów.

To slepom tam je hokud stydženja vulki svedžen 10. mjezynarodny dudakowy festival. O tym sme rozprawili tiež w serbskim rozvozu, tiež poladače na našu app MDR Serbia. Môžete tam tiež rozpravu si naposkać, tu nečelnišu. A vieso chceme tiež predsa zase vo pozitívnych informacjach rozprawiać, na przykład też wo ewangelskiej wosadzie tam we slepom. No, i że wiatzory lata zbieraja tam we wosadzie mienujące pieniądze za nowe piszczele. No, a boże znano tak daleko je, że si nowy instrument do cerkwie staja. Mienujące są i że tuż to pieniądze naromadzili jenoś jeszcze mniejszy fęk pobrachuje, po takim dusz chcecie tam też niszto do muszynczki dać, potem je to na dobro tamniejszych piszczelów 5 a 7 10 tysiąc euro, lepiej prajne 2 a 8 10 i miście pobrachuje, zobychu tam moli się nowe piszczele natwarić, to praje tam tamniejszy kantor Björn Sobota, kisze też na przykład Sobotu, taka się omeno reka, też przewodzał na wielkim koncercie Slepianski folklorny ensemble zromadnie też ze ewangelskimi pozanistami, iż są tam swiedzieńskie popołudnio wulce po wulkim deszczu zahajili po takim. To są dobre wulady tam we slepom, zosmiedza są boze nadziomnie na nowe piszczele wieselić. Dwie mięczynie po cibilki na sedomie.

Zmrożony chcę kuźdy być. Rjany czas mój mijach moj. Nie smój swi upach sej, slubi woj.

Boże mnie sej w rajach moj, na telefon wakać. Mienie mój sodzielich moj, dzień stryska so mi. Tak zlie po tebi, hać zabudu cię.

Hoce temperatura minnych dniów w ubawiku, tyż tu a tam nie wietra. Pokoło chodzi ja na przykład jest to silnie deszczowało za czarowszym. Wyslepom sym do końca dzina sama dożywiła tyż pak we kocze busu. Tam je końca dzina na mieszczanskim swiedzeniu w osobie zle tyż horiło ze silnym wiciorom. Tyż z tuż to deszczom tak zo kanalizacja nie jest cała. Ja chcę doczynić moła hasy bichu przetwawiene, a mieszczanski swiedzień dobiesze so zdzila tyż przetornić. No haj, a to ryka tyż dziwo, albo ryka się dziwo za woniowych woborniku. Wokamiknie to sto ukadżam je we mieście szitko za so poriadku, wedelni w Łużice, dobre zajczo wam wszym tyż we kocze busu, a za wasze miesto spiła nitko Monika Klesec za miesto kosze bus. 4 minuty do 7 minut.

4 minuty do napo, 8 minuty z dypkom napo, zmi Jakub powieście do dżęcnišeho rania. Poladamy pak jeszcze raz do koparskeho sveta na koparsku VM 2006. To je niešto časa. Jo, po takim cituju koparske mistrovstva bych u tete v Nímskej. To so dopomniče. Viele ľudí so tež vopravdže rade na to dopomni. Převažne pozitívna bych

0: Z dybką je na połosy myś.
1: Srpski rozvoz. Pojezdcze. W studiu Jakub Wołcza.
2: Dobre ranie. Na serbskich zakładnych szulach w okresie Budyszin kajszczysz we Wojarecach na szuli Henry Zela, Kulubie a Slepom bądź lica dohromady 268 szulskich nowaczków do prynnego letnika. To je 40 mienie haczloni. Janek Wołcza informuje.
3: Kaj zdzieli krajny zariad za szule a kuwanie lazub, zmienia najwiac nowaczku z 61 na zakładnej szuli Henry Zela we Wojarecach. Tam utworia runie tak ciriadonie, kaj za 57 dzieci na krabatowej zakładnej szuli we Kulowie. Najmienie ABC-niku zmienia na zakładnej szuli Krosčice z 15 dziećmi. Tam kaj też we Radworiu, Woklecach a w Ralbicach utworia stajnie jednu riadonią. Na budyskiej serbskiej zakładnej szuli zmieniały dwiema riadoniomaj 5000 nowaczków, a 48 dzieci zmieniały dwiema riadoniomaj we Slepom.
2: Dalsze nowostki ze serbskich kubaniszczo zoniče dżęca pola nas biu wusywania. Od 1. julia so popadk za odpadki budyskim w okresu powyższy.

0: spytać. Ale myśli daj na to. Z mądrością a mieru daleko dojedziesz.
1: Co to ryka, Juro?
0: To ryka? Jeli so mądrze a rozumnie zadziorzysz, wszystko derie funguje.
1: Ladaj ma to. Hep, a na skodzień. Ja jedu.
2: Ja so boju.
0: Bój ma to. Stup so runie, wostaj miony, a dziar so moje ruki.
2: Poskoczy mój zromadnie.
1: Hop, hop.
2: Jedzie mój. Uhu, kita.
1: Uhu. Ja nitko jeden skodzink wyższy skoczu. Hop.
0: Nie, kita. Ryka tola, z mądrością a mieru daleko dojedziesz.
1: No dery. Ja steju krótsze a mirne.
2: Ach, smy dojeli.
1: A to cyle bez szkody.
2: Mądre ludki
0: swój

0: Bimbe lim a bimbe lam a s tym je napoczyłyczych dozwoniło je.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Jakub Wojcia.
2: Dobre ranie. Na serbskich zakładnych szulach w okresie Budyszyn gajstysz we Wojarecach na szuli Handry Zela, Kulowe a Slepom bądź lica do romady 206 a 80 szulskich nowaczków do prynnego letnika. To jest 40 imieny haczloni. Janek Wojcia informuje.
3: Kaj zdzieli krajny zariad za szule a kuwanie lazub, zmieja najwiac nowaczków z 160 na zakładnej szuli Handry Zela we Wojarecach. Tam utvoria runie tak ciriadonie, kaj za 57 dzieci na krabatowej zakładnej szuli we Kulowie. Najmienie abecedniku zmieja na zakładnej szuli Krosčice z 15 dziećmi. Tam kaj też we Radworiu, Woklecach a w Ralbicach utvoria stajnie jedną riadonią. Na budyskiej serbskiej zakładnej szuli zmiejały dwiema riadoniomaj 5-30 nowaczków, a 8-40 dzieci zmiejały dwiema riadoniomaj we Slepom.
2: Dalsze nowostki ze serbskich kubaniszczo zoniče za niekotre mienčiny tu pla nas we wusywaniu. Od 1. julia so popłatk za odpadki budyskim w okresu powyższy. To je czera w okresny sejmik w obzamknu. Popłatk stupa vo 5 euro w obmiesac na domiacnosć. 15 litów a nie su płacizno zminili, popłatki pak koszty hiżowiace nie kryja, rezerwy su kunc lita wyczerpane. Dale so tyż koszty za taksie powyższa, od septembra stupa zakładna płacizna vo 1 euro.

toż utrajo gezi nutrajucy przesiek psi pieś a cizastcia gradach, ten abo tam musisz je mieć wielik uczobu za serską tradicją. Ja se wiaselim aż tak, jo. Koniec tygodnia jo ten jasetys Lipenski festiwal Dudako pokazał, aż dajo tam wiele wiasela godnego. Słyszysz o żince a wiecy we Wsidnosku. Svetowe mörja zase nie mają wiele, dla cogoż mogą się jasnelić. Svetowe żyn oceanu to tematizują, a my czekamy żynce w naszym muzykowym uściwaniu w mörjach. Na dalszy dzień, na dzień namerniko gledamy ten tydzień, a gledamy do Ronigo, żeśmy się Serboka wiaselić na gratulacje. Do tego onet druga tema Techniska Uniwersyta BTU przywabija żynca we Choszebuzu swoje przychodne studiujące. O tom net informujemy rednia Aszczopedla.

Gaż słyszymy twer buzińca, mamy jasle nad bogatejo liczbu orkestrowych barwu. Połność mutiwu, a obrosienie harmonijów są nam znate. Przy przedstajeniu twerby ten czas niejopak publikum iści miał takie nazgenienia przy słuchaniu, ako mamy zińca. Tegde się nazgenienia przy słuchaniu orientiruju se iści więcej pe klasisko-romantyskiej tradycji. A formy tej muzyki, zunata, symfonie, a podobne su byli przy słuchariem derje znate. Przy słuchaniu su se orientirowali za tym, coż su znali.

Kaj Debussy su pak psi suchary byli przemierzone przez wieliku mań szakorakich motivów. O nieju to ta jadna melodia, z ktorej już mężosz manewrirowaś przez twerbu. Jadna żwała za drugieju nowych muzykalistkich myslickou przedobyła se k uszyma psi sucharia.

Roni, kiedyby si su teke krytyzirowali, aż żadno merio w jego kompozycji nie słyszę. Beni su byli zucone słyszać melowanie zuku tonmalerai. To groni wetkreslenie, wetkopirowanie temu zwenka muzyki z muzykalskimi sredkami. Gdyby si jopak opisował merio tak, ako jo vento sam Wesobinski widział. Merio jo se szemriło a szumiło w nowych a dotych miast nieznatych zukach a zukowych barwach.

Wat leta dwa tisats wesem wet me jose kuze ras wesemego junia u en swetowe zien oceano. Idea za to jo nastała na swetowej konferencji 1962 a 1960 w Rio de Janeiro. Ako cilsu pestaili pokazać na uznam merio sveta za żywinie na zimie.

Merje nie su jano inspiracja za muzykarią. Za wiele ludzi ją merio peżdane miestno, ale teke miestno za wydechanie. Pe oblicenie uchadaju z togo, aż jedna pci 2 miliarda ludzi jo pokazane za zastarania ze zwierecym proteinom na carobu z merja. Oceany pekrzywaju uszej 70% planeta. Za przeżywienie na Ziemi są na każdy pad trebne. Mimo żywych meriał nie jo żadno żywienie na landzie. Merskie organizmy, jako fitoplankton a merska czała, producirują około 50% atmosferyjskiego kislika. Koralowy ryf a drugie ekosystemy ścitają briogi przed pelasiami a erozją, a oceany regulują wiedro a klima na Ziemi. Krótko a słodko, oceany są nieuzbytne za żywienie na Ziemi.

dalšny problem jo pestupujuce ogrysie meriu. Niekotare namerskie drużyny przepołożują swój habitat na północ na chłodniejsze płoniny. Tak nadeżomy mediterane, srejżnomerskie ryby żynca teke w pedpołnocnym a baltyckim meriu. Wetom aż tam bogatość drużyną przybiera, wena w tropiskich wedach chudnio. Ale szykne drużyny niamegu spuścić swej żywieński rum, a tak żadne mryją.

Niekak w samskim czasu a komerska wizja Debussy jojogo krajan Maurice Ravel wezjawił swój sławny klawierny cyklus Miroirs gledał koło obrazy. Predne trzy kusy są obrazy przyrody, a ten trzeci kus ma tytuł Barka na oceanie. Ravel, sam usygający pianist, prezentuje o swoje umysie jako klawierny virtuoza. Wielkie łamane akordy tak pominione arpeccie, uszej nich se znosują cyzuki, ketereż nastawają zradnie używanym pedalom. Ravel je orkestrował cały ryd swoich klawiernych twerbów za orkestr sam. Tak teke ten kus Barka na oceanie. Przytom jo zase raz pokazał swej wirtuózność w obchadaniu z orkiestrą. Szykowaność jego orkestracje gnujo i ścizińca. Rołunki Ravela supak orkestrację wed pokazali, by na niejo miała na koncercie uspiech. Psiałszo nowe, niezwucone su byli zukołe barwy. Przy klawiernej wersji masz skiero zasiść, aż pegle dajesz na melbu. W orkestrowej wersji cujesz se wesrej szmeria, a w barce.

Toż utrajo gezi nutrajucy przeszek przy pieś a ciżastcza gradach, ten abo tam musisz je mieć wielik uczabu za serską tradicją. Ja se wiaselim aż tak, jo. Końc tyżenia jo ten jasety Slipenski festiwal Dudako pokazał, aż dajo tam wiele wiasela gednego, słyszysz o żyńca więcej we Wsidnosku. Svetowe mörja zase nemajú veľa, dla cogož mogu sa jasneliš, svetové žien oceánu toto tematizírujú a my také žince v našom muzikovém uštívaniu vo mörjach. Na dalšne žien, na žien namerníko, glídame ten tyžin a glídame do Róniko, žož mežo se Serboka viaseliš na gratulácie. Do toho onet druga téma, Technická univerzita BTU přivabíja žinca ve Chošebuzu svoje přichodne studírujúce. O tom hned informírujeme, rýdne až čo pedla.

0: Wšidne połne muzyki we slepe. Sledne koniec tyżenia są zase zwiesili miasto Narodny Festival Dudako. Na jawisku są stojali gerce z nimskeje, z polskeje, českeje a bulgarskeje. Oni są rejowali, spiewali a grali muzyku we wszakorakich smierach. Zwiesał joj szyken jaden instrument, a to są te dudy, mechowe, aber tege kozowe. Zogodla se tomu instrumento jo veslipem dlej ako stržas čalet svojski festival pöstčiva to jo Julia Grishina usleživa.
1: Звук дудов не можеш за жодним другим музиковим інструментом замініш. Він є єдноразний, а ма за Слеп'янський регіон весебний узнам. Гроні пще це дарка сербського фольклорного ансамбля «Слепе» Штефані Бірхольдойц.
2: In der Schleifer Region wird der sorbische Dudelsack schon über 400 Jahre sogar ununterbrochen gespielt. Und die Besonderheit ist, dass gerade auch bei sorbischen Hochzeiten zum Einsatz kam. Aber nicht nur alleine, sondern auch mit der kleinen sorbischen dreiseitigen Geige. Und diese Kombination hat eine Hochzeit besonders gemacht.
1: Аби заховали традицію герцування на дудах, меховах, а кезовах, таке пшіхоже, зарядую о кужда ствертий літом язинародний фестиваль. К тому пше пшосую герцову зе шаких краю.
3: Jsme jihočeský soubor písní a tanců Úsvit.
0: Jsme jižnočeský zpívaňský a rejovaňský ensemble Úsvit z českých Budějovicích. Jsme už druhý raz a požíváme tu kšasnou atmosféru tudejšího rědného festivalu.
4: Hrajeme na české dudy.
5: My grajeme na českých dudách. Te mají prýznu švýcavku, na kterých grajeme melodiju, a slizná švýcavka grajo konstantný tón, kenž převožuje celou melodiju. Nadujeme dudy z ruku, tak až můžeme připodla hyští zpívaš.
4: Při hraní i zpívat.
1: Лето со сугешчи спельские презентировали две варианты дудов за своих стронов.
3: My przejechaliśmy ze Zbąszynia i
0: Zmy przyjęli ze Zbaszynia, a w okolicy to granica regiona Kezowa, Dudu. Mnie tego regiona pecha da wetmienia instrumenta, któryś smyżyńca przedstawili na jawiściu. My mamy dwa Kezowa, biwe a carne. Carne jo ten wierowański, suga na nią grali przy wierowaniu cerki. Biwe Kezo jo ten zwajżbaryski, jo grał przy zwajżbowaniu, nariach. To są te nasze wesebne instrumente, takie niżi owoc nie nadejżosz.
3: Na spotkać.
1: Tylko w Serbach jo to niega tak było, aż czarny Kezoł jo se swoimi zukami przeweżywał swajżbarski psiesiek aż ku cerkwie. Nuci nie jo smiał grasz. Biała miechała, jo pytam grała kryjem na swajżbie. Булгарські дуди су публікум ще хватали ще свої обтіску ядноросч. Жедна кеза нею згубила своє живіння за їх зготування.
6: Der Sack, es ist von Kunststoff. Der Vorteil ist, dieser Kunststoff schimmelt nicht so wie bei einer normalen. Und die Pflege ist leichter, der auch robust ist. Und eigentlich muss man nicht jedes Mal seinen Dudelsack anstimmen. Was eigentlich eine große Erleichterung und gleichzeitig auch Motivation, wenn man Dudelsack auch spielt. Aber die Melodie, der Rhythmus und die Stimmung, was eigentlich bei dem Dudelsack rauskommt, ist authentisch.
1: Ви в ужиці, межеш герце, кенш граю на сербських дудах, на пальцях зліциш. Гроні модераторка фестиваля Діана Фрічіс-Гріміхова.
7: В гоні в ужиці стайто на кожді пад Штефан Костош, а Томаш Наука. Андрій Хенчел з панчіц Кукова, кіш замуже на дудах рач. A tu na kojde pat tež Wolfgang Kotisek z Zarodnikec Holcomaj z Číska. To sú celé vážne a krúte herce, ktoré sú v regióne.
1: Píš z nich jo stoja o letosa na javišču v Slepem. Ней мочий музикарце, сочи Марта Аханка Зародникейц, стейси весебні яселівей, аж межитий граш ве своїй домовні.
8: Das war mir sehr wichtig, heute hier teilzunehmen, weil sonst spielen wir sehr viel woanders, in anderen Städten. Und es ist in meinen Augen, vergisst man sehr schnell, dass man auch zu Hause für die eigenen Leute Musik machen kann und sollte. Und deswegen ist das hier eine sehr schöne Gelegenheit, auch mal bei uns in der Region das schöne Instrument zu zeigen und zu spielen damit.
9: Jara Horda, Nate Dude, Atisch, Natu Serbsku Folkloru, Anna Serbsku Lud, Atisch halt Viele Vieselo, ja, Chuyo Taik Wu Choplot Wu, Tisch halt Jara Ratsch, Tischerei.
1: Для жіші сербського фольклорного ансамбля урощує уже нова генерація дудаков.
10: Я рікам твій Тони Чупи. Мой нан ріка Ян Ріштарец. So, ich schaue mir immer bei der Dudelsackspielerin Martha, das ist meine Freundin, die mag ich sehr. Und die spielt halt auch Dudelsack. Und da habe ich gedacht, ich will es auch lernen, weil das so cool mit den Fingern aussieht.
1: З таким традиція вистання жива.
0: Zajście Wettfestivala Dudako w slepym końcu dnia. Suto byli nento, musimy być zase zczerpny. Przychodny międzynarodny festival Dudako zwiesie w slepym wylicie 2003. Ale gośby serskie dudy słyszasz w naszym regionie, dają zawieść już o jesnej. Abo nento w naszym programie, a nento, gaś ja starczam ten titel, a nic jesnej, ho słyszymy serskie mechawo, jukrajo Jan Pridl, wet kupki serskaria.

Gdyż słyszymy twer buzińca, mamy jasle nad bogatej liczbą orkestrowych barwu, pełność motywu, a obrosienie harmonii są nam znate. Przy przedstawieniu twerby ten sas, niejopak publikum iści miał takie nazgenienia przy słuchaniu, ako mamy zińca. Tegdy się nazgenienia przy słuchaniu orientiruju se iści więcej pe klasisko-romantyckiej tradycji, a formy tej muzyki, zunata, symfonie, a podobne, su byli przy słuchariem derje znate. Przy słuchaniu su se orientirowali za tym, coż su znali.

Pladi by si, supak psisucharje byli przemerzone przez wieliku mań szakorakich motivów. O nieju to ta jadna melodia, z ketare już meżosz manivrirowaś przez twerbu. Jadna żwała za drugieju nowych muzykalistkich myslickou przedobyła se k uszyma psisucharja.

Roni, kiedyby si suteke krytyzirowali, aż żadno Mario w jego kompozycji nie słyszę. Beni su byli zucone słyszać melowanie zuku tonmalerai. To groni wetkreslenie, wetkopirowanie temu zvenka muzyki z muzykalskimi sredkami. Gdyby si jo pak opisował Mario tak, ako jo vento sam Vesobinski widział. Mario jo se szemriło a szumiło w nowych a dotych miest nieznatych zukach a zukowych barwach.

Wat liet dat wat is als wessem wet mee josse kuze ras wessem ego junia u en swetowe geen oceano. Idea zato jo nastała na swetowe konferenze živis na 62 a živis jaset ve Rio de Janeiro. Ako cíl su pesta ili pokazas na uzna merio sveta za živinje na zemi.

Merje nie su jano inspiracja za muzikario. Za wiele ludzi jo merio peżdane miestno, ale teke miestno za wedechanie. Pe oblicenie uchadaju z togo, aż jedna 3,2 miliarda ludzi jo pokazane za zastaranie ze zwierecym proteinom na carobu z merja. Oceany pekrzywają uszej 70% planeta. Za przeżywienie na Ziemi są na każdy pad trebne. Mimo żywych meriał nie jo żadno żywienie na landzie. Merskie organizmy, jako fitoplankton a merska czała, producirują około 50% atmosferyjskiego kislika. Koralowy ryf a drugie ekosystemy szczytają brzegi przed pelasiami a erozją, a oceany regulują wiedro a klima na Ziemi. Krótko a słodko, oceany są nieuzbytne za żywienie na Ziemi.

Merski Storm io titeltogo concerta sa violinu smitskarski orchester a basso continuo italskego komponista Antonio Vivaldi. Zgromadnie ze jego sławnymi twerbami styriletne casse susza wen do cyklusa 12 koncertów pod titelom Ubeżowanie miaze harmoniu a unamakaniem.

Titel Mörski Storm jo Vivaldi užwał do gromady styri razy. Pošiknie płasi pak ten koncert estur, ako jogo najwiecej rażone opisowanie przyrody. Vivaldi jo skomponirował swej Mörski Storm 200 lat do pisanej muzikaliskej wizji Claude Debussy. Ako jo Debussy sam pisał wetom w listach, jo se ven orientirował za Atlantikom na pet północy francuskiej. Vivaldi jo bo żywy we Wenecji, ako jo napisał swoją twerbu. Orkestra, ako jen znajomy Zinca, nie jo se tencas iści uwijał. Szuminie sztorma opisuje Vivaldi, tak se nam zda, zraznie jadnoriesimi sredkami. Tegdy jo to pak nejskieri ugbało wieliki zasiść. A uszejszego krużyli se zolo violiny przez sztorm, to optory jo samo iści Zinca przysuchario.

Svetowe meria stoje przed wielkimi upominaniami a obgrozeniem. W slednych 30 letach są więcej jako 300 merskich płoninów przypowiedzieli jako umarłe. Takie przy samym połowce szyknych koralów

druge organizmy. A veni se ubiežujú s koralami a mušlami ve carovu. Rovnocasne sú meria nadmierne przewojte. Za živienie na zimi grozne kołowrote.

dalšny problem je pestupujúce ogrešie meriu. Niekotare namerské družiny przepołożujú svej habitat na północ na chłodniejsze płoniny. Tak nadeżomy mediterane, srejżnomerské ryby žinca teke w pedpołnocnym a baltickim meriu. Wetom aż tam bogatość drużynu przybiera, wena w tropijskich wedach chudnio. Ale szykne drużyny niamegu spuścić swej żywieński rum, a tak żadne mryją.

Niekak w samskim czasu ako merska wizja Debussy jojogo krajan Maurice Ravel wezjawił swój sławny klawerny cyklus Miroirs gledałkowe obrazy. Predne trzy kusy są obrazy przyrody, a ten trzeci kus ma tytuł Barka na oceanie. Ravel, sam usygający pianist, prezentuje o swoje umieście jako klawierny virtuoza. Wielkie łamane akordy tak pominione arpeccie, uszej nich se znosują cyzuki, ketareż nastawają zradnie używanym pedalom. Ravel je orkestrirował

lecz uwierzyć bym chciał, że nie musi być tak, że już wkrótce przestanie się